Lanketurgel. Oka, oka, oka, oka. Lanketurgel. Pipipipi, tjuka, tjuka, tjuka, tjuka. Lanketurgel. Rum, rum. Lanketurgel. Tjulum, tru. Lum, dum, tru. Lanketurgel. Rum, tu, tu. Lanketurgel. Tjulum, tru. Lum, dum, tru. Lanketurgel. Pepepepepe. Oka, oka, oka, oka. Lanketurgel. Pipipipipi, tjuka, tjuka, tjuka, tjuka. Lanketurgel. Rum.